0: día que pase, esa ola ya no parará más.
1: Gdje god se nalaziš, El Radio je i na internetu. Elradio.com.